0: Kuk smo pa hitri, mi s tole hot latino lestvico, vrtim ti jo, kaj godeša in pazi, mi smo že na četrta mesto. Rao Alejandro in Faruko, Fantazijas.
1: Četrto mesto.